0: Раніца з рацыяй.
1: Так, я нагадаю, што гэта 13 дзень кастрычніка, аўторак, беларуская радыёрацыя. Працягваем далей наш эфір, ды распавядзем, як у лістападзе пабачыць свет новае навуковае выданне «Крык спеў маўчання. Этнаграфія голасу з польска-беларускага памежжа». Выходзіць гэта выданне пад навуковай рэдакцыяй нашага сённяшняга госця Пятра Ціхоцкага з Інстытута этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту. Зараз сам гэта выданне знаходзіцца на фінальным этапе карэктуры.
0: Гость рацыі.
2: Спадар Пётр, вітаю вас.
3: Дзень добры.
2: Раскажыце, калі ласка, як паўстала выданне «Крык спеў маўчання. Этнаграфія голасу з польска-беларускага памежжа». Адкуль агулам такая ідэя і каму гэта кніжка адрасавана?
3: Książka Krzyk, śpiew, milczenie dokumentuje dwa projekty badawcze prowadzone przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Te projekty badawcze rozpoczęły się w 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam, ten pierwszy. Drugi miał być kontynuacją tego pierwszego i celem było przebadanie życia pogranicza przez pryzmat antropologii dźwięku, antropologii głosu, czyli interesowało nas na przykład muzyka, śpiew, ale również taka komunikacja werbalna, języki używane w tym regionie. Natomiast wiele rzeczy, których trudno było się spodziewać, zaszły w międzyczasie. Mam na myśli straszne wydarzenia po wyborach prezydenckich w Białorusi, czyli to był też ten moment, kiedy ta granica zaczęła być nagle nie do przejścia, a chwilę później rozpoczęły się, mówimy w kategoriach kryzysu humanitarnego albo kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. I to postawiło mnie jako koordynatora tych badań przed pytaniem, czy kontynuować te badania z drugą grupą badawczą. I po długim namyśle stwierdziłem, że tak, że zabiorę kolejną grupę młodych badaczy w ten teren. Część z nich była bardzo zainteresowana właśnie przebadaniem tego, jak kryzysy polityczne, migracyjne wpływają na codzienne życie ludzi, to również jak można o tym opowiadać z perspektywy antropologii głosu. Zatem co wyszło w efekcie, to 13 bardzo zróżnicowanych tekstów, które z jednej strony dotyczą codziennego życia, tradycji muzycznych, a z drugiej strony dotyczą też poważnych kwestii politycznych i jak one wpływają na to codzienne życie ludzi, bo tutaj nie będzie dużym zaskoczeniem i nie będzie dużym spoilerem, jeżeli powiem, że tak, że wpływają, że to, co się działo w ostatnich latach w Białorusi czy w Polsce po stronie, po tej polskiej stronie granicy, wydaje mi się, że było też czasem zmian, zamętu, niepokoju.
2: Акрамя несупакою ці ёсць яшчэ нейкія змены, можа, дэмаграфічныя ў рассяленні насельніцтва, як гэта ўплывае на іх месца жыхарства?
3: Так, очевидно, wydaje mi się, że to tło, które demograficzne badań, tak? To znaczy te rejony powiatu hajnowskiego, gdzie prowadziliśmy badania, czy wschodnia część powiatu białostockiego, gdzie też prowadziliśmy badania, to są jednak niestety miejsca, gdzie mieszka coraz mniej ludzi, gdzie te młode pokolenia wyjeżdżają do miast, gdzie zostają często emeryci, którzy z jednej strony może kontynuują jakieś tradycje w swoim codziennym życiu, ale też no, ich świat jakby się kurczy, można powiedzieć. To jest coś, co dokłada do tych wszystkich zmian. My też to sobie w tej książce trochę zatytułowaliśmy, czy określiliśmy to we wstępie, że badamy to pogranicze w czasie polikryzysów, tak? Albo wielu kryzysów, które na siebie nachodzą. A jeszcze odpowiem w takim razie na to pierwsze pytanie. Do kogo jest adresowana książka? Wydaje mi się, że ona może mieć kilka grup adresatów, chociaż my oczywiście chcielibyśmy, żeby każdy to przeczytał. Po pierwsze, to jest książka dla mieszkańców tego regionu, którzy chcieliby może zobaczyć, jak patrzą na to badacze. Badacze z Warszawy, ale nie tylko, bo ja jestem osobą, która się wywodzi z Białegostoku i też moi przodkowie żyli na tych terenach, tak, więc trochę mam może inną perspektywę niż część autorów z tego tomu. Ta książka też jest takim zaproszeniem do dialogu, też zaproszeniem do tego, żeby mieszkańcy tego regionu wypowiedzieli, jak widzą te tematy, o których pisaliśmy i czego dotyczy ta książka. Po drugie, książka jest też zaadresowana do ludzi, którzy są zainteresowani etnografią, metodą etnograficzną. To, można powiedzieć, są takie szkice terenowe, które zawierają sobie jako całość może próbę odpowiedzi na to, w jaki sposób badać pogranicze, w jaki sposób badać sytuację kryzysu, no i również w jaki sposób badać dźwięk. To wcale nie są proste tematy. My poszukujemy w ramach tej książki nie perspektywy muzykologicznej, która czasami wydaje mi się, że dźwięk, śpiew czy muzykę trochę kompresuje do takich tematów policzalnych lub bardziej, albo interpretatywnych. My natomiast to staramy się przebadać w kontekście, zobaczyć, co znaczy śpiew dla ludzi w sensie społecznym, co znaczy artykulacja głosu, co znaczą języki w sensie kulturowym, a nie tylko jako statyczny tekst.
2: Zobaczymy wasze książki w podlaskiej mowie, tak mówiąc, gaworku po swojemu.
3: Myślę, że Gwara Podlaska jak najbardziej się pojawia, chyba jednak w tle, jako taka sytuacja komunikacji. Zdają sobie sprawę badacze z Warszawy, że nieposługiwanie się albo posługiwanie się nie w wystarczającym stopniu, bo żeby dobrze zrozumieć ten język, tę gwarę, to myślę, że trzeba w niej wyrosnąć. To jest coś, co powoduje, że ich interpretacja pewnie będzie czymś innym niż interpretacja z perspektywy mieszkańców. Ale my też nie w tych tekstach nie twierdzimy, nie udajemy, że jesteśmy wszechwiedzącymi autorami. To są bardzo usytuowane opowieści, które trochę łączą to, co się dzieje lokalnie z takimi bardziej globalnymi procesami, na przykład zmianami polityki ekologicznej wobec zalewu Siemianówka. Jest jeden z takich tekstów, który opowiada, jak te osoby, które mieszkają w okolicy zalewu, radzą sobie z ogromną zmianą krajobrazu, ale i swojego stylu życia, która zaszła dość dawno temu, ale cały czas oddziaływuje na ich życie. Funkcjonują mieszkańcy okolic Puszczy Białowieskiej z tymi debatami, a nawet konfliktami, które tej puszczy dotyczą. Jak funkcjonują ludzie w strefie przygranicznej, która jest poddawana różnego rodzaju właśnie wzmożonej kontroli. Tutaj no, są to oczywiście takie tematy, które wymagają takiego głębokiego namysłu nad perspektywą ludzi i do tego rzeczywiście ten gwara, tak po swojemu, jest potrzebna, żeby tę perspektywę ludzi zrozumieć, ale też pewnie jest potrzebne połączenie tego z tymi szerszymi tematami, które, no, co do których decyzje zapadają gdzieś indziej na przykład, tak, albo wynikają z takich konfliktów w charakterze ponadlokalnym, globalnym też. Chcieliśmy połączyć trochę te dwa źródła, dwa końce procesu, to co się dzieje ponadlokalnie z tym, co jest bardzo zlokalizowane. Nie jest to taka wizja czysto etnograficzna w takim sensie, że zorientowana na tylko i wyłącznie to, co jest kontynuowane przez pokolenia, to, co się wiąże z tych ludzi dziedzictwem kulturowym. Myślę, że ta książka dotyczy w trochę większym stopniu zmiany niż dziedzictwa. To nie znaczy oczywiście, że my kibicujemy tej zmianie. Przeciwnie, jesteśmy tutaj w pełni za tym, co jest unikalne, lokalne, co jest ludzi po prostu, tak? Ale żeby to wspierać, wydaje nam się, że jest potrzebne zainteresowanie tą zmianą po to, żeby ją opisać, po to, żeby zwrócić uwagę na negatywne skutki tych zmian.
2: I tu ważną rolę odgrywa, koniecznie, polewa praca na pamierze. Ci mają zaraz polskie naukowcy możliwość potrafić w Białorusi, na odwrót, Białoruski w Polsce dla dosłowniów. Czy te kontakty zaraz całkiem przemknęli się?
3: Nasza książka jest zdecydowanie oparta na badaniach po tej polskiej stronie granicy. Zatem tak jak jeszcze w 2016, 17, 18 roku no, podejmowaliśmy próby, ale też no, nie na tyle zaawansowane, żebyśmy byli z tego zadowoleni jako z materiału badawczego. Nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi zespołami muzycznymi i tam też były plany wyjazdu na koncerty, współpracę kulturową. Tak od ta druga część badań w 2021, 2, 3 roku była tej możliwości zupełnie pozbawiona. No, powiem więcej, no, my też kiedy robiliśmy wywiady i obserwacje w tych wsiach, które były bardzo blisko granicy, to często zdarzało nam się być wpisywanymi, tak? Czy interesowała się nami policja, to biorąc nas chyba, nie wiem, być może za osoby zaangażowane w działania pomocowe dla migrantów czy uchodźców, tak? Dla tych osób, które przekraczały granice. Więc wydaje mi się, że druga część badań rzeczywiście była już w takim klimacie presji. Trochę było to na pewno wyzwanie. My też na szczęście cieszyliśmy się tutaj wsparciem lokalnych władz, które zaaprobowały nasze badania i no i też miały nas, że tak powiem, pod ochroną, tak? Więc to była ogromna pomoc przede wszystkim władz gminy Michałowo i też akceptacja naszych działań ze strony władz gminy Gródek. Jeżeli chodzi zaś o badaczy z białoruskich w Polsce, no wydaje mi się, że to jest trochę tak, że wielu z nich ten bilet, tak, który dostali, to póki co jest bilet w jedną stronę. No miejmy nadzieję, że to się zmieni, tak, że ja współpracuję z wieloma badaczami, badaczkami właśnie z pochodzącymi z Białorusi. Oni też w niewielkim stopniu mogą wrócić, żeby prowadzić projekty badawcze, które rozpoczęli swego czasu, czy to folklorystyczne, czy etnograficzne za granicą. Są teraz w Polsce, współpracują z lokalną społecznością, czy to diasporą białoruską, czy tymi ludźmi, którzy żyją z dziada, pradziada w terenach właśnie powiatu białostockiego, sokólskiego, powiatu hajnowskiego, siemiatyckiego. Natomiast myślę, że skutki takie społeczne, kulturowe tych procesów, które zachodziły i zachodzą po białoruskiej stronie granicy, no nie jesteśmy w stanie teraz do końca tak zrozumieć. Może przez etnografię jakieś internetu, no ale internet też jest, zdaje się, pod kontrolą, więc to na pewno trudna sytuacja. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas, za kilka lat, oby, będziemy mogli oczywiście kontynuować te badania również po białoruskiej stronie granicy i porozmawiać o tym z mieszkańcami tych terenów.
2: Na przykład takie pytanie, czy jaka jest prezentacja waszego badania w Białostoku czy w okolicach?
3: Tak, liczymy na to, że kiedy książka zostanie opublikowana, czyli w połowie listopada, czy drugiej połowy listopada, będziemy dążyli do tego, żeby w pierwszej kolejności tak naprawdę zorganizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też, więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami, liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę, no liczymy na to, że nie będą bardzo zdenerwowani tym, co tam napisaliśmy, bo wiadomo, że nasza interpretacja będzie się różniła od tego, jak oni to by nazwali, mimo że oczywiście ta książka jest oparta na badaniach terenowych, no ale zawsze to przechodzi przez pewien jakiś taki proces przemyślenia, no właśnie połączenia tej teorii z tym, co się dzieje globalnie, ponadnarodowo, no ale my też nie chcemy narzucać nikomu naszej interpretacji, chcemy, żeby ona wywołała dyskusję i bardzo jesteśmy ciekawi tej dyskusji. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby w tej dyskusji wzięli udział mieszkańcy. Powiem tak, że to jest nie tylko książka o nich, ale to jest książka dla nich.
2: Dziękuję wielkie za rozmowę z panem Piotrem i do zobaczenia na prezentacjach.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak lat, że gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik muzea Malojajczyny u Studziewodach za jedną z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką prosłojku czynowników, szeroką prosłojku radników, mianowito szeroką prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki objanowali się u cechi, u bractwa. Bielsk miał chrześcijański chramu zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem takim towarzyskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Pośle już powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziewodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że tu wtedy stał się ten dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwójrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna, siety dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem tego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że pośle śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie, skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічнае.
1: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44-го году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беластоцчына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла zorganizować. Ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna, nie było tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktyczną muzei i wokół muzeja. I tak zjolałem się czastka i usiechał. I dla nas ta czastka nas, ta muzei. Tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak, Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tut na murali jakoś, i on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciałem pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ілія прийшов до мене до кабінету, мів 4 літ, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не достоїть, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор якийсь змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, odpoczniesz. Nie, no to już to ktoś czteroletni małysz mnie zaprasza do studiwot na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
3: I toż, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynok, wasz sidorskich budynok. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tutaj jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ви згодите, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі їх, може би, відвідали в живих, коли ще ніхто був? Чи
0: то ні, тільки батько, святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядьків і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 годі, цей мурал, так, тут буде стояти?
0: Ну, він намалюваний на старій техніці тинку, не так як тепер. Ще чоловік, який знав старою техніку, ну, загладжав тинковка і думаю, що гета і фарба тепер є така, що трошки входить в реакцію у бетон, у той тинк, повинно протривати.
8: На 100 годів.
1: 1253 год. Докладна дата, коли упомінає про Бєльське летопіс Галицько-Волинське. Тогда Бєльськ був важливим стратегічним пунктом на поміжжі Галицько-Волинської Русі і князства Литовського. Тут у Бєльську концентрувалися війська руські, князя Даніла, які йшли на Міндовга. І 1253 год якби відкриває нам ту писану карту історії. Часто у публікаціях приводиться такий сказ польського історика Олександра Яблоноско з початку ХХ віку. Написав він так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церків. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подлаща йшла з усходнього напрямку. Переважно, коли ході то руське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Руське західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ході про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І міновіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна.
4: Tema mowy, poleskiej mowy, w różnorodności choworok poleskich na białoruskim zachodnim Polesiu jeszcze jakby nie zusiem podniata na taki uzdrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, chob dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu, oni tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces nastąpa, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci i młodzieży, tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może mieścia tam mowy Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także думаю, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanie się na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosi mi do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Oni dobrosławiane, świadomi Białorusi, honorać się tym, jak raz podkreślił to, że swoją tą inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jury po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Julia związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioły, do zwierów. Na Julia wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świaszczoną werbą poganiający. Potem tu już werbu sadzi się też na polu. Jak raz roślina, jaka ja taka no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jak raz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jak raz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurjewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurja że ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna. Skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurja bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
11: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
3: Teraz zaproszę tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. Tych przodków majte za nami. Witajmy.
4: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik, Josip Tokarewicz chodzi 10 lat w życiu człowieka, to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького гостинця, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень по Бору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка, і много-много чого іншого, а студіо фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже трошки і з братами, і з іншими трохи дійничаєм, може трошки інакше, бо кожне покоління має свій некий такий погляд на то, що треба робити, так як ми просто спадчи на Йость, а ми, ну, так, уже 3 гади робимо Барнфілд фестиваль, і то на гетим, на фоні музея усе йде. Так що, думаю, що так, і гета, і уже думаю, що Йость, бо любимо гете місце.
8: І музей буде все одно білоруським, так, при любим поколінні?
6: Ну так, ну, музей білорусов Подляша, так що, якби... Білоруси його створають, то я ж білоруський музей.
8: Так і не завжди буде, так? Білоруський музей.
6: Ну, то так, ну, білоруси в Подляші, так що, як би мог не бути білоруським.

0: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie sorak liet, że gadawina. No a Darek u końca upał na taki pomysł, że a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił mastacki, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjną centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziewodach, zaodno z organizator konferencji pra 753 chodzie Bielska Podlaska, Darafiej Fionik.
1: I się te chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należeli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroką prosłojku czynowników, szeroką prosłojku radników, mianowito szeroką prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko ziemią, chociaż Bielsk miał wielkie obszary ziemi chorodzkiej, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki obmianowali się o cechy, ubractwa. Bielsk miał chrześcijańskich chramów zawsze. No, jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi iduczy po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towaryskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazji. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centr i szkolnictwo, i centr administracyjny, i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ty dom Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośle powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siedzi dom, gospodarku. I ja, mający 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem się tego domu. I pomniu, chyba pomniu ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy co takie skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, a ja go znaję, że dumieją 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічна.
1: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44-го году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беластоцчына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла сарганізаваць. ale bez ludzi, bez gromadstwa, już wychowana w pewnym sensie, nacjonalna. Nie było tego pośpiechu.
6: My tu z bratem, siostrą od zawsze faktycznie w muzei i wokół muzeja. I tak zjawiła im się czastka i usiecho. I dla nas ta czastka nas, ta muzej. Tak można skazać, bo no i my tu, jak świadkujemy jubilej, to jak świadkujemy trochę jak swój dzień narodzenia. Także to wielmi, wielmi fajne. A czemu Jerusalem? Bo u mnie krocinka jest lekcja, prasuję coś wodą z Jerusalemem. Mój prodak Mikołaj Sacharewicz, jaki jość tu na murali jakoś. I on zachwarył i pisał z nastojacielem cerkwy, gdzie grobu gospodniego w Jerusalimie, 30. gady. Ja chciał pokazać, taka jest uwieść prostych ludzi z Białostoczyny, z Jerusalimem, prosta, że to jany mogli odszukać, mogli pisać normalnie.
7: Pro jego syna Iliu, kiedyś, jak on miał 4 lat w Domu Kultury, no ja był dyrektorem, a matka jego pracowała w Domu Kultury, Ilia przyszedł do mnie do gabinetu, miał 4 lat. Siedł na fotelowi, nawet do podłogi nogami nie dostał, tak brąta je nogami, na mnie glanów, każe, ale ty dyrektor, po swojemu, ale ty dyrektor jakiś zmuczony. Ja każę, Ilia, bo byli dni bielska, 3 dni my od nocy do nocy pracowali, nie wyspani. To ty przyjedź do nas do studii wód, u nas je materacy, lażesz, odpoczniesz. Nie, no to już to ktoś, 4-letni małysz mnie zaprasza do studii wód na odpoczynek. To jest wielka sprawa.
3: I toż, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wołodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ви згодите, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну.
8: А ви самі їх, може би, відвідали в живих, коли ще ніхто був? Чи
0: то... Ні, тільки батько святої пам'яті Дарка, а маці то ще живе Дарка. Ну. А тих дядьків і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що розуміється, напевно, на 100 років цей мурал, так, тут буде стояти?
0: Ну, він намалюваний na starej technice tynku, nie tak jak ciapier. Jeszcze człowiek, jaki znał starą techniku, no zagładzał tynkołka i duma już to heta. I farba ciapier jest taka, że to troszkę wchodzi w reakcję u beton, u tej tynk. Powinno przetrwać.
8: No 100 godzin.
1: 1253 rok, dokładna data, kiedy upominaje pro bielski letopis galicko-woluński, to gdy Bielsk był ważnym strategicznym punktem na pomieżu Galicko-Wolyńskiej Rusi i Kniastwa Litowskiego. Tu u Bielsku koncentrowali się wojska ruskie, kniazia Danila, jakie szli na Mindołcha i 1253 rok jakby odkrywaje nam tu pisaną kartę historii. Często u publikacjach przywodzi się taki skaz polskiego historyka Aleksandra Jablonowsko z początku XX wieku. Napisał on tak, że tam, gdzie był wznoszony zamek, tam też powstawała i cerkiew. I tak samo było u Bielsku. Chrystianizacja Bielska, Bielszczyny, Podlaszcza szła z wschodnio napramku. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське Західнє Полесье, воно виключний регіон, коли ході про мову i pro narodną kulturę. I my tutaj jakby stwarzamy jedność z nimi. I mianowicie oryginalność, regionalność i na Białorusi tak samo, ona no, jest potrzebna. Tema mowy
4: polskiej mowy, w różnorodności móworok polskich na białoruskim zachodnim Polesiu jeszcze jakby nie zusiem podniata na taki uzrowień oświetny. Ona powinna wchodzić i tak samo do programu świetnych w szkołach, chob dzieci, młodzież na białoruskim Polesiu, one tak samo swojej mowy honoryli się i na jej mówili. Tam, na żal, taki proces nastąpa, jak i u nas. U nas polonizacja dzieci i młodzieży, tam ta rusyfikacja nieświadoma, może ona po prostu taki system oświetny jest, jaki nie daje może mieścia tam mowy Polesia na taki szeroki, roznostajny rozwitok. Także думаю, dobra sława pro Dobrosławku, ona ostanę cię na Podlaszu i pokaże, że kultura białoruska na Białorusi to jest roznostajna kultura. To nie jest jedna sztampa, jaką najczęściej przenosi mi do nas. To jest szmatobliczność, roznostajność, roznomowność w ramkach białoruskiego narodu. Wony dobrosławiane, świadome Białorusy honorać się tym, jak raz podkreślił to, że swoją tą inszomowność w ramkach białoruskiego narodu.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No, pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij, po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, pokrowicielom rolników, tych, co pracują na ziemi. I temu z światem Jurija związano mnogo obradów, jakie odnoszą się do ziemi. I do roślin, i do żywioli, do zwierów. Na Jurija wyganiają się tak tradycyjno dobytok na pastewniki, świadczoną werbą poganiający. Potem tu już werbu sadzi się też na polu. Jak raz roślina, jaka ja taka, no, związana z tym światem, osobliwo to żyto. Żyto, które z dawna w naszym krajowidzie polów dominowało, bo to było zboże chlebne. I żyto jak raz, które daje życie, żyto, życie, tu bardzo taka etymologia słowa bliska, jak raz ono spełnia w tym świecie, w obradach jurijewskich ważną rolę, bo to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija już ono ma pewną wyliczynę, zależno czy rania wesna, czy późna, skażem teper, no dosyć była dobra pogoda na żyto, tomu ono do Jurija bude dowoli wielkie, tak że to i korowaj. Moje schowaje cię na wodnym życiu.
11: Zawsze mi się jawił jako człowiek, który wie, co chce robić i od samego początku dąży do celu. I kiedyś wydawało mi się, że jego marzenia i pragnienia są utopijne, ale właśnie to muzeum pokazuje, że to nieprawda, że jeżeli ktoś w coś wierzy, jeżeli ktoś pragnie i próbuje robić, to mu się to uda. Jeżeli też cel jest słuszny, a wiemy, że jest słuszny, bo pokazywanie tradycji, historii, pokoleń jest dla nas ważne, bo jeżeli nie wiemy, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, to nie wiemy też tak naprawdę, kim sami jesteśmy. I tu wielkie podziękowania nie tylko za te budynki, za te miejsce, które jest, bo ono nie powstało samo. Dorofiej pracuje z młodzieżą, pracuje z wieloma osobami i wyznaczył nie tylko dla siebie, ale dla całego pokolenia trendy i kierunki do dalszego działania.
7: Że on to robi co rok lat. Potrafi młodych ludzi zaszczepić tutejszą kulturę, mowę Białorusów Podlasia.
3: Teper zaproszu tatu, którego to jest właśnie esej, bo to jest fragment eseju Doroteusza Fionika W niebie radują się moi przodkowie. Tych przodków majte za nami. Witajmy.
4: 40 lat, jak skazał nasz bielski, wielki piśmiennik, Josip Tokarewicz chodzi, 10 lat w życiu człowieka to jak 1000 lat w historii cywilizacji. Ja думаю, że to my stworzyli przynajmniej 1000 lat historii cywilizacji w takiej mikroskali naszej. Stworzyli mnogo. То, що матеріальне, то видно, так? Видавництва, книжки, 50 титулів книжок, 70 номерів Бєльського, Мєльницького гостинця, кілька плит аудіо, фестивалі, ну тут різні, там по Майовій Росі, Олень Побору ходить, пролог Дні слов'янської письменності, міжнародний фестиваль дударів, лірників і співаків в Мєльникові над Бугом, фестиваль Романовка, і много-много чого іншого, а студіо фольклору «Жемерва», летня школа традиції, яка около 1000 дітей перейшла через її. Ті особи теж знайшли своє місце часто в нашій просторі культурній.
6: Тепер уже

cieszy nas ranek. Ciepłe herbaty, oddech papierosa, łączą pieszczoty, sprzeczki od

umacniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo